0: wskazuje, kichaj.
1: Wtedy przyjdą twoja pomocnicy, a powiedia
2: do kościele z nim.
3: Chłopcze, tej kradzienie wicedry.
0: Poradíme, ošetríme, pomôžeme hneď.